0: Nie pragną uczestniczyć w jesiennych dniach Polski w mieście zaplanowanych od 19 października. W czasie dyskusji sypały się pomysły od Żurfestu przez wystawy fotografii, na przykład czesko-polsko-słowackich dyzydentek i spotkania młodzieży na temat Havel i Wajda, po maratony literackie i pokazy filmów na przykład o twórczości Wilhelma Sasnala. Obecna na spotkaniu dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech zaś tak powiedziała naszej redakcji.
1: Dla Polskiego Instytutu to jest przede wszystkim ogromna radość być częścią Dni Polskich w Ostrawie, wspierać to wydarzenie, ponieważ to jest realizacja naszej głównej misji. Obecność kultury polskiej w Republice Czeskiej. Bardzo się cieszymy, że w organizacji Dni Polskich w Ostrawie angażują się znaczące, istotne instytucje kultury z regionu ostrawskiego i z Ostrawy.
0: Minioną niedzielę w Cieszynie odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenie to stało się okazją do spotkania mieszkańców oraz wspólnego uczczenia państwowego święta. O szczegółach opowie teraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
2: Cieszyn świętuje Konstytucję 3 maja. Raczej w tradycyjny sposób zaczynamy mszą patriotyczną, a potem spotykamy się na rynku. Składamy kwiaty pod tablicą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Jest oczywiście okolicznościowo przemówienia, ale myślę, że najbardziej lubiany przez mieszkańców moment to jest patriotyczne śpiewanie w Parku Pokoju. Tym razem przenieśliśmy z uwagi na to, że jednak na rynku jest trochę ciepło, a zwłaszcza dla tych osób, które mają tam prawie przez godzinę śpiewać w tym słońcu, jest to kłopotliwe. Dlatego przenieśliśmy to w zieloną przestrzeń do Parku Pokoju, więc myślę, że przez najbliższą godzinę będzie się dużo śpiewało w Cieszynie. Dużo i patriotycznie.
0: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 5 maja, data, która łączy języki, pamięć i historię wolności. UNESCO przypomina o Światowym Dniu Języka Portugalskiego. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Położnej. W Niderlandach świętuje się Dzień Wyzwolenia, a w czeskiej historii 5 maja to początek praskiego powstania. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy na festiwal Kino na Granicy, który dopiero co się zakończył w niedzielę. W pierwszej odsłonie w tym tygodniu porozmawiamy z dyrektorem programowym Łukaszem Maciejewskim o filmach, które można było obejrzeć. Następnie w nieco bardziej uroczystym duchu wpadniemy do Jabłonkowa na obchody Dnia Polonii. Najpierw piosenka.

0: Do zakończonego w niedzielę festiwalu Kino na Granicy wracamy dziś rozmową z Łukaszem Maciejewskim, dyrektorem programowym polskiej części wydarzenia. Opowiada o tym, jak układa się program festiwalu rozpiętego między Cieszynem i czeskim Cieszynem i dlaczego Kino na Granicy jest czymś więcej niż tylko przeglądem filmów.
1: To na początek, jak z perspektywy, tym razem ale polskiego dyrektora, bo wypytujemy jak czeską, tak polską stronę festiwalu buduje się ten program, który już od początku jest polsko-czeski.
2: To jest współpraca idealna. Myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe, że my pracujemy ze sobą właśnie ta strona czeska i polska na zasadzie takiej symbiozy. Oczywiście Martin Nowosad jest znawcą polskiego kina. Ja na pewno bym siebie tak nie tytułował jako znawca czeskiego kina, ale zdarza się, że mamy jakieś uwagi do programu. Ale to są solowe przedsięwzięcia. Martin odpowiada za stronę czeską, ja odpowiadam za stronę polską i tak jak mówię, bardzo ta współpraca układa się świetnie, rozmawiamy już tyle lat, 11 rok, to jest moja 11 edycja i wierzę, że tak będzie dalej.
1: Czy dla Was, jeśli chodzi o program, była ważniejsza reprezentacja nowszego kina, klasyków, albo może pokazanie pewnego obrazu tej polskiej kinematografii?
2: No na pewno publiczność najbardziej czeka na nowości, zarówno czeskie, jak i polskie. I ten program jest bardzo bogaty, nowego kina. Także filmów, których po prostu nie można było zobaczyć w salach kinowych, albo już ich nie ma, albo nie weszły do dystrybucji, jest trochę przedpremier. Natomiast dla mnie osobiście, jako filmoznawcy, ważne są te retrospektywy, ważny jest pokaz reżyserski, pokaz aktorski. Okazuje się, że robiliśmy w ogóle jako pierwsi przegląd filmu Filipa Bajona, mistrza polskiego kina, więc to są takie radosne rzeczy, że to się udaje, że publiczność dopisuje również na tych trudniejszych pozycjach, czyli filmach sprzed lat.
1: Jest sporo różnych gatunków, ale jak zrobić, żeby to nie był tylko festiwal zbiór filmów, ale w swoim rodzaju opowieść filmowa?
2: No mamy hasło wywoławcze między siłą a bezsilnością i do tego hasła dokoptowaliśmy również specjalny program. Wydaje mi się, że to, na co pan zwrócił uwagę, że są zarówno filmy gatunkowe. Nie wystrzegamy się również kina popularnego. To nie jest festiwal, w którym jakiejś wieży kości słoniowej, tylko wskazujemy jakieś alternatywne kino czy eksperymentalne. Nie. Chcemy pokazać jakby pełen krajobraz kina polskiego, czeskiego, słowackiego, środkowoeuropejskiego i myślę, że to się udaje.
1: Może trudne pytanie, ale jak czeska publiczność reaguje na polski film?
2: No ja nie wiem dokładnie, dlatego że nikt nie ma przyczepionej nalepki z napisem jestem Czechem, jestem Słowakiem. Poza tym to są zaolziacy przede wszystkim, tacy jak pan podejrzewam, więc wy znacie język polski też, więc nawet jak rozmawiacie ze mną, to rozmawiacie po polsku. Ja myślę, że to jest ciekawe. Na pewno, to wiem na pewno, Polacy są bardzo złaknieni kina czeskiego, które przez lata było dystrybuowane w Polsce. Teraz w ogóle nie ma tych filmów w kinach, więc w gruncie rzeczy Kino na Granicy jest jedyną imprezą, w której można oglądać czeskie, słowackie filmy. Więc myślę, że mnóstwo ludzi przyjeżdża dlatego, żeby zobaczyć nie polskie filmy, tylko właśnie czeskie i słowackie.
1: No, o to też muszę dopytać, bo widać też po literaturze na granicy, że Polacy jarają się Czechami, ale co jest w Czechach takiego innego, co tak podoba się polskim widzom, polskim odbiorcom?
2: No to jest chyba stałe. No, my rzeczywiście mamy poczucie, że literatura, kultura czeska jest dla nas bardzo ważna przez coś, co nam się rzadko udaje, czyli połączenie humoru z powagą. No i z tą wielką, wspaniałą, jeśli chodzi o kino, tradycją Formana, Hitilowej, klasyków kina czeskiego i czechosłowackiego, które ciągle mamy w pamięci, czeska nowa fala i które było ogromną inspiracją też dla polskich twórców. I to dotyczy również literatury, która jest bardzo w Polsce popularna, literatura czeska.
1: Które z tytułów wyróżniliście, albo powiedzmy zakładaliście, że odniosą największy sukces u publiczności czeskiej?
2: No myślę, że te najgłośniejsze tytuły, które chyba, tak mi się wydaje, nie były w Czechach dystrybuowane, jak Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, jak brat Macieja Sobieszczańskiego, ale i kino wysoce artystyczne, jak Człowiek do wszystkiego, Anki Sasnali, Wilhelma Sasnali. I sądząc z frekwencji, rzeczywiście one się cieszyły największą popularnością.
1: Pokazom towarzyszą też spotkania z twórcami, dyskusje. Może taka rozmowa po filmie zmienić interpretację samego filmu?
2: No jest bez wątpienia wzbogaceniem, objaśnieniem i myślę, że to też jest rzecz, która przyciąga i Polaków, i Czechów do Cieszyna, że to jest możliwość spotkania zarówno z wielkimi gwiazdami, jak i Wajan Żurowa, Wojciech Smarzowski, Filip Bajon, Robert Więckiewicz, jak i z debiutantami, nieznanymi jeszcze artystami, którzy mają szansę rozmawiać z publicznością i to oczywiście działa w dwie strony, to znaczy jest to optymalna relacja.
1: Czego zależy, że po filmie jest spotkanie z twórcami, czy jakoś specjalnie dobieracie, które seanse właśnie będą miały ten bonus?
2: No jeśli chodzi o Polskę, to po prawie wszystkich seansach były takie spotkania. No po większości w sumie był jakiś reprezentant filmu. Tutaj naszym ograniczeniem jest właściwie, jedynym naszym ograniczeniem jest brak bazy hotelowej. Bardzo słaba baza hotelowa w Cieszynie. To jest duży problem, bo no, nie możemy zaprosić wszystkich, którzy by chcieli przyjechać. Więc właściwie to jest podstawowy ból, bo myślę, że dużo więcej jeszcze by, jeśli chodzi o Polskę, artystów chciało przyjechać. No ale cieszymy się, że Cieszyn jest jaki jest, bo to ma też swój urok, że tu jest jak w rodzinie trochę, bardzo blisko siebie.
1: Wspominaliśmy, że też pojawiają się retrospektywy, klasyki, starsze filmy. Dlaczego ważne jest, żeby właśnie też podczas Kina na Granicy nie dominowała tylko ta nowość, ale pojawiały się te klasyki?
2: No bo gdyby to była nowość, to by ten festiwal nie miał sensu. No całe wydaje mi się sens przeglądu Kino na Granicy polega na tym, żeby to była edukacja, no to był jakiś profil, coś wyrazistego, bo gdyby to miał być tylko panorama nowego kina, to myślę, byłoby to festiwal jeden z wielu. Natomiast przez fakt tej dwujęzyczności oraz właśnie bardzo ciekawych programów retrospektywnych, to nabiera jakiejś takiej wyjątkowego charakteru.
1: Trudno chyba wybrać, ale który z tych polskich filmów miał szczególne miejsce na tym pokazie, albo może jest ich więcej, które wyróżnilibyście jako organizatorzy?
2: Czy dla mnie były ważne te spotkania, które ja prowadziłem, podstawowych debat, rozmów. Wczoraj odbyła się taka debata przed filmem Good Boy Jana Komasy, rozmowa reżyserów o sytuacji w polskim kinie, bardzo poważna, z udziałem zarówno klasyków jak Filip Bajon, Wojciech Smarzowski, Maciej Drygas, jak i debiutantów jak Kordian Kądziela. I ważne były też te spotkania dotyczące bohaterów retrospektyw Filipa Bajona przed filmem Kamerdyner i Wszystko będzie dobrze. To są właśnie starsze filmy, czyli filmem z udziałem Roberta Więckiewicza.
1: Co tegoroczny festiwal Kina na Granicy może nam powiedzieć o kondycji polskiego kina?
2: No ja myślę, że wybraliśmy to, co najlepsze. Ja osobiście, mam nadzieję, że to się nie przedostało, że publiczność była zadowolona. Nie sądzę, żebyśmy to był jakiś dobry czas dla polskiego kina. Patrzę tak dosyć krytycznie na te ostatnie sezony, ale nawet w słabszych sezonach, bo uważam, że ten i poprzedni rok były w polskim kinie nie najlepsze, można wybrać filmy interesujące i te zaprezentowaliśmy.
1: I z puentą na koniec, trochę filozoficznie nawet, czego może się polskie i czeskie kino nauczyć nawzajem od siebie?
2: To ciekawe pytanie. Trudno na nie odpowiedzieć. Myślę, że nie ma nic tak, albo niewiele rzeczy jest tak wzbogacających, jak wspólnota doświadczeń. Oglądanie siebie nawzajem, wyciąganie wniosków. Dla każdego to mogą być inne wnioski. Przyglądanie się aktorom władającym innym językiem, inną wrażliwością, bo jest coś takiego jak wrażliwość czeskiego twórcy, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy jest coś takiego jak wrażliwość polskiego twórcy. Może też. I to zawsze wzbogaca, to zawsze rozszerza horyzont.
0: O kulisach tworzenia programu Kina na Granicy opowiadał Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy polskiej części festiwalu. W sobotę odbył się w Jabłonkowskim Domu PZKO koncert z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Zorganizowały go wspólnie z jabłonkowskimi PZKO-wcami Kongres Polaków oraz Instytut Pamięci Narodowej, a pieśni patriotyczne związane z ważnymi wydarzeniami XX wieku zaprezentował polski zespół wokalno-aktorski Sonanto. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora.

0: Nazywam się Paweł Krasowski i jestem członkiem zespołu wokalno-aktorskiego Sonanto. Przez wiele, wiele lat Sonanto grało wśród Polaków na wschodzie, czyli Litwa, Białoruś, Ukraina. To są te klimaty mniejszości polskich, które dla nas są szczególnie dobrze znane od wielu, wielu lat. Wyjazd do mniejszości na zachodzie jest dla nas sprawą wyjątkową, bo to jest pierwszy raz. Pierwszy raz jesteśmy w Republice Czeskiej z zespołem.
1: Bo wy macie w repertuarze przede wszystkim, można by powiedzieć, pieśni patriotyczne, tak?
0: Domeną zespołu wokalno-aktorskiego Sonanto są właśnie programy koncertowe o tematyce rocznicowej i historycznej. W tym się w Polsce specjalizujemy. Czy nawiązania muzyczne, opowieści o wybranych momentach polskiej historii. Przede wszystkim XX wieku, ale nie tylko. Stąd też wieloletnia współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej. Natomiast Sonanto w swoim repertuarze, znaczy zespół wokalno-aktorski Sonanto, to jest mnóstwo aktorów. Oni śpiewają wszystko. To jest bardzo elastyczny materiał sceniczny. Stąd, krótko mówiąc, gramy też sporo rozrywki. Mamy też programy dla najmłodszych. Natomiast rzeczywiście domeną Sonanto od wielu, wielu lat są programy o tematyce rocznicowej i historycznej. W tej stylistyce był wydany nasz pierwszy album Od Legionów do Wolnej Polski, muzyczna opowieść.
1: Czyli ponownie od pieśni legionowych, które tu na przykład na Zaolziu są znane bardzo dobrze, bo tu przecież niedaleko legioniści mieli szpital polowy.
0: Sam Piłsudski miał dom właśnie. Z Piłsudskim jest tak, że wszystkie jego domy chcieliśmy. Mamy bardzo blisko do Sulejówka. W ubiegłym roku graliśmy w Sulejówku. Musieliśmy odwiedzić ten dom, który dał mu naród jako naczelnikowi państwa. Dzisiaj jesteśmy w jego domu, gdy zaczynały się tworzyć zręby legionów, więc jest to też dla nas super sprawa. Byliśmy też na Wileńszczyźnie, bardzo blisko jego domostwa, więc jakby tutaj szlakiem Józefa Piłsudskiego też często podróżujemy. Chociaż nie wszędzie w Polsce Piłsudski jest darzony tą samą estymą.
1: Oprócz tego, jakie piosenki zabrzmią? Żołnierskie, bo wiem, że sporo ma być z czasów Solidarności, tak?
0: Tak. Moment Solidarności w koncercie to już ten finał, bo podobnie jak nasza płyta, ten program będzie miał taką koncepcję, że zaczynamy od lat walki o polską niepodległość, o jej obronę przed bolszewikami, potem przechodzimy przez dramat II wojny światowej, no i dochodzimy do smutnego czasu PRL-u, no i do epopei Solidarności. Tutaj Solidarność, epopeja Solidarności w tym roku, zaczęliśmy z nią rok, bo graliśmy już koncerty dla dam i kawalerów Krzyży Wolności i Solidarności i w Rzeszowie, tydzień temu w Białymstoku, więc ten repertuar jest z nami szczególnie w tym roku. Natomiast dzisiejszy program będzie przekrajowy.
1: A zupełnie takie pieśni te najnowsze? Sięgacie też po coś?
0: Nasza muzyczna opowieść kończy się w latach 80. i 90., bo jedna z ostatnich piosenek, tutaj jeszcze może zdradzę trochę program, to Polskie Skrzydła. To jest piosenka, która była w Polsce symbolem przełomu 89. roku, tak? I zwycięstwa w wyborach czerwcowych, no i de facto nastania wolnej Polski. W tym momencie kończymy.
1: Pan Andrzej Goebel, prezes Jabłonkowskiego Koła PZKO, gdzie dzisiaj odbywa się ten koncert? To już chyba po raz drugi u was taki koncert się odbywa, nie?
2: No to jest trochę inaczej, ponieważ organizuje to Kongres Polaków. Wykonawcami to są ludzie z IPN-u, z Warszawy. No i ten koncert był na jesień i to był koncert w kościele katolickim. To było z okazji Święta Niepodległości Polski. No a teraz 2 maja w Polsce jest Dzień Flagi. No to jest koncert znowu organizowany przez Kongres i IPN. I właśnie my tylko pomagamy z tym. No i udostępniamy naszą salę, żeby ludzie mogli w spokoju przyjść i wysłuchać polskich piosenek.
1: Wy często współpracujecie z Kongresem Polaków teraz?
2: No, ostatnim rokiem to jednak ta współpraca jest bardzo, myślę, intensywna, ponieważ jesteśmy na jednakiej fali, no i ta współpraca, myślę, że przynosi owoce, także staramy się jak najwięcej współpracować.
1: Pan Chrystian Heczko z Centrum Polskiego Kongresu Polaków to już właśnie drugi taki projekt, który realizujecie wspólnie z PZKO-sami z Jabłonkowa.
3: To się zgadza, ale przede wszystkim partnerem wiodącym, organizatorem to Instytut Pamięci Narodowej, a szczególnie to dział wydarzeń kulturalnych w Instytucie Pamięci Narodowej. Dzisiaj szczególny to jest dla nas dzień, bo łączy on od razu dwa święta, a nie jedno. Święto flagi Polskiej Rzeczypospolitej oraz święto Polonii i Polaków za granicą. A zatem polska flaga biało-czerwona jest dla nas niejako symbolem tradycji, historii tego, kim jesteśmy, a z drugiej strony Polonia i Polacy za granicą mogą pokazywać albo są dowodem na to, że polskość da się nosić w sercu pomimo granic.
1: Dzisiaj koncert zespołu Sonanto i pieśni właściwie od legionowych po solidarnościowe. Myślę, że wybór idealny tu dla naszego terenu.
3: Dokładnie. Ja myślę, że nasz region jest bogaty głównie w wydarzenia charakteru folklorystycznego, więc jakby pokazywanie też innych repertuarów jak najbardziej może tylko nas znowu uczuć na inne, jak to powiedzieć, inne myśli.
4: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora. Jutro odwiedzimy Piosek, gdzie ostatnio doszło do zmian w składzie zarządu tamtejszego koła PZKO, a wiceprezes Jan Michalik między innymi powie.
5: mijają lata, przychodzą nowe wizje, nowi członkowie, nowy entuzjazm, to wszyscy jakoś tak przy jednym stole, przy pogodnej atmosferze zdecydowaliśmy podjąć taką po prostu zmianę. Była chętna pani aktualna prezes, pani Marcela Szkanderowa.
4: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 5 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!